Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next generation. Next generation.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Summer, summer, come on, summer.
2: Když je toho moc, zapni Fajn.
3: Fajn.

0: Hits.
1: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
2: Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Čo ma nendom? Game. Nendom.